ne jonie. Nasko ne jona kopiot kato hei. Ya shele ne jonie, shele ne jonie.